0: Maya, Maya, Maya. Buta, ugar, buzmar, gar, dembele, kemzimak. Chilige, zala, dembele, jange, gar. Kor, kor, nyakam, gar, timun, la, doh, musale, amar, vada. Maya, Maya, Maya. Gar, dembele, kemzimak. Chilige, zala, dembele, jange, gar. Korpanya khalda war tumun la doh musale amar vadma maja manda maja maja
1: maja maja
0: maja maja maja maja maja
1: maja maja
0: maja maja maja maja Mudul alade magdan, pentran bernya gumelim. Sebergi alde mato alam ayin berga kutinyu mabal kongay.